Bravi trangolik zaginan, ajnem rodom primitilirin. Vizu bile val, nas vi val, jako lik vi kamen in belin.